0: Romoti lakaya uwe. Romoti lakaya uwe. Ah non.
1: Gade, mouk te mene la vin pran.
0: Kaya uwe.
1: Gade, depi lan mach avin chèche lan.
0: Te ou kè mwen yo.
1: Pran non, l'bran adres li.

saie. Duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,